0: Potong salah siapa? Imu giam ni ke ikhwan? Ala bi na dani na kumba kokokokokokwe.
1: Ba fazu kiriki.
2: Azazu.
1: Azazu na dada kiriki.
3: Une maman était égorgée, brûlée ici. Heureusement.
4: Premier chose que nous avons, à la dame Mbina, Zembe, à quelqu'un de nous, premier chose que nous avons, c'est que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que meni da gana limbi ke mbilango vivant il faut mbikanga let mbi tona kwa fadisu ala gawar mbi vivant zo ala kfa god mbi gi direka sara e fon bi bando zo gi guru ti wala ak muy na ti dan sara e fon bando na fenetre nso di zak ala biya dani to
5: Bon, yeti ko di no guys na ala falo directement ala ga Dibenati, du tungu sugisu.
0: Mais là, on lui dapé à ça, c'est Cyril à mon kimbi. Non, à Yesu, carrément, à Yachu, Kodro, à Saran, Juniapi.
6: J'en ai une maison qui se trouve en Gafi.
7: Konflikt zaczął się na wschodzie kraju i na północy w roku 2012, gdzie były grupy, które samodzielnie funkcjonowały, ale zjednoczyły się w jedną organizację, to nazwamy Seleka.
8: Zaczęli wyliczać, że ich region jest pozostawiony, że nie ma szkół, że nie ma dróg. Potem było, my jesteśmy mniejszością, muzułmanów nie ma ani w armii, ani w urzędach.
7: Oficjalnie ogłaszali, że no, ich celem jest właśnie przejęcie władzy po to, żeby polepszyć sytuację w kraju.
8: W niedzielę palmową 2013 roku weszli mocą, przemocą do stolicy, do Bangi. Po drodze, po wioskach, zabijając tych, którzy bronili.
7: Po przejęciu władzy no, rozmieścili się praktycznie w każdym zakątku kraju byli.
8: To, co ich łączyło, to na pewno pragnienie, żeby zdobyć władzę, żeby się wzbogacić, żeby zagarnąć terytorium, gdzie są diamenty, gdzie jest złoto. I część z nich nie jest z naszego kraju i większość szefów, którzy nazywa się generałem, to są muzułmanie spoza tego kraju.
9: Within months, a counter to the Seleka militias was formed, a mainly Christian coalition of civil defense forces called the Anti-Balaka, and these took up arms. Although the warring parties are very generally divided along religious lines, the war is not about religion, but about power.

0: Jeżeli ktoś prześladuje ciebie, jeżeli ktoś przystawia ci pistolet, on ci mówi o Chrystusie czy o piekle?
1: Pomimo obecności żołnierzy, cały czas trwały starcia między Antibalaka a Seleka. Prezydent, który razem z nimi przejął władzę, bo to był dowódca Seleka, on został odsunięty od władzy. No więc wtedy też Seleka zauważyła, że tracą siłę i też żołnierze zaczęli ich rozbrajać. Potem zadecydowali, że wyjadą.
0: Powiedzieli, że nie będą mogli trzymać barier, że nie będą mogli pobierać opłat. Byli wściekli, bo uciekali z tego kraju i zabierali, gwałcili, zabijali po drodze również osoby, które gdzieś tam były, nawinęły się przypadkowo.
2: Des groupes, les extrémistes sont tout partout, même chez les chrétiens, chez les musulmans, d'autres groupes aussi, mais c'est à chaque groupe de contrôler ces extrémistes hein, pour qu'ils ne puissent pas déborder, pour faire des dégâts pour nous, au nom de cette religion. Ça c'est important, nous disons en même temps que nous disons aux chrétiens de respecter les musulmans doivent aussi respecter les chrétiens.
3: On a pas de moutons, on a pas de chiens. Hein? Ils prennent le fusil, ils prennent les boues, viennent nous tuer. On a tout, hein? Ils ont tout brûlé la maison ici. Hein? Ils ont tué des gens et tout ça là. On ne peut pas laisser ça comme ça, on ne peut pas venger.

0: But thanks all I see away, I move yam ninge I pia away. I like be na dani na kumba koko kwe.
1: Ba fazu kiriki.
2: Azazu.
1: Azazu na di da kiriki.
3: You know, mama était égorgée, brûlée ici. Heureusement.
4: Premier chokunso à la dame Mbina, Zembe, à quelqu'un misou. Premier mbi wargi kana mbegiti leti miso. Bombiti na molingeni mbilango na sisi. Donc molingeni angbagi na ndoti ati mifadu. Meni ideagana li mbi kwe mbilango vivant. Il faut mbi kanga leti mbi tona kwa fadisu. À la gawar mbi vivant zo. À la kufagot mbi gidireka. Sara e fon bi bando so gi guru ci wala ak muy na ti dan sara e fon bando na fenêtre ni so di zak ala biya dani to
5: mon yeti ko li no guys na ala fala direk mala ga di lo na ti du tingu so gi so
6: Mais là, on lui a fait ça, c'est Cyril à mon kimbi. Moi, je suis carrément là, je suis à Saran Junapi. J'ai un bingo, je suis un petit peu de gâteau.
7: Konflikt zaczął się na wschodzie kraju i na północy w roku 2012, gdzie były grupy, które samodzielnie funkcjonowały, ale zjednoczyły się w jedną organizację, to nazwamy Seleka.
8: Zaczęli wyliczać, że ich region jest pozostawiony, że nie ma szkół, że nie ma dróg. Potem było, my jesteśmy mniejszością, muzułmanów nie ma ani w armii, ani w urzędach.
7: Oficjalnie ogłaszali, że no, ich celem jest właśnie przejęcie władzy po to, żeby polepszyć sytuację w kraju.
8: W niedzielę palmową. 2013 roku weszli mocą, przemocą do stolicy, do Bangi. Po drodze, po wioskach, zabijając tych, którzy bronili.
7: Po przejęciu władzy no, rozmieścili się praktycznie w każdym zakątku kraju byli.
8: To, co ich łączyło, to na pewno pragnienie, żeby zdobyć władzę, żeby się wzbogacić, żeby zagarnąć terytorium, gdzie są diamenty, gdzie jest złoto. I część z nich nie jest z naszego kraju i większość szefów, którzy nazywa się generałem, to są muzułmanie spoza tego kraju.
9: Within months, a counter to the Seleka militias was formed, a mainly Christian coalition of civil defense forces called the Anti-Baleka, and these took up arms.

0: the young men in our school. We focus in training those who belong to armed groups. Christians as well as Muslims take part in the training. Thanks to our training, which lasted 4 months, these young people were able to feel part of the community, get to know each other, and focus their minds on something. This can give meaning to their lives, because the troubles had a very negative impact on many young people.
1: The role of the church is not only to love and to help the victims of violence without favor to either Seleka or Antibalika, but also to proclaim forgiveness and reconciliation, seeking to bring healing and peace. It is not easy, and only God can give this grace and this strength.
2: W momencie, kiedy nie ma żandarmów, którzy chronią wioskę, ludzie sami się organizują, tworzą tak zwaną policję miejscową. Oni się nazywają Antibalaka. Ale później oni czują się zbyt pewnie, to oni sami zaczynają prześladować. W oddziałach Antibalaka są również chrześcijanie, nasi parafianie. Policja chrześcijańska, która gwałci, policja chrześcijańska, która prześladuje, która mówi o jakich wartościach? Przemocy, nienawiści,

0: Jeżeli ktoś prześladuje ciebie, jeżeli ktoś przystawia ci pistolet, on ci mówi o Chrystusie czy o piekle?
1: Pomimo obecności żołnierzy, cały czas trwały starcia między Antibalaka a Seleka. Prezydent, który razem z nimi przejął władzę, bo to był dowódca Seleka, on został odsunięty od władzy. No więc wtedy też Seleka zauważyła, że tracą siłę i też żołnierze zaczęli ich rozbrajać. Potem zadecydowali, że wyjadą.
0: Powiedzieli, że nie będą mogli trzymać barier, że nie będą mogli pobierać opłat. Byli wściekli, bo uciekali z tego kraju i zabierali, gwałcili, zabijali po drodze również osoby, które gdzieś tam były, nawinęły się przypadkowo.
2: Des groupes, les extrémistes on le trouve partout, même chez les chrétiens, chez les musulmans, d'autres groupes aussi, mais c'est à chaque groupe de contrôler ces extrémistes hein, pour qu'ils ne puissent pas déborder, pour faire des dégâts pour, au nom de cette religion. Ça c'est important, nous disons en même temps que nous disons aux chrétiens de respecter les musulmans doivent aussi respecter les chrétiens.
3: On en prend de moutons, on en prend des chiens. Hein? Ils prennent le fusil, ils prennent les boues, viennent nous tuer. On a tout, hein? Ils ont tout brûlé la maison ici. Hein? Ils ont tué des gens et tout ça là. On ne peut pas laisser ça comme ça, on ne peut pas venger. Allez, dites à eux de calmer, nous aussi, on calme.
4: Le pardon afin de récolter l'amour entre les chrétiens et les musulmans.
3: Non, oui. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non,
5: je veux pardonner, mais comment on va pardonner tout ça?
6: Toutes les femmes là, toutes les femmes là.